0: Czy łącznie trzech nieszczęść?
1: 4-6.
0: 4-6. Special one for you, check new stash.
2: 4-6.
0: 4-6. Special 403, check new stash.